0: nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos a